kama kama sɛ wo me buo tɛnɛi ɛnwumɛi sɛ wode kyɛ wo sɔre anwumeɛ ne ɛmeka kyɛ ne sɛ ɔbɔnefoɔ de ne sa ka